grze. Nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary pył z pożarów gaz. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię